0: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
0: Najnowsze hity w Node Radio. Node Radio.

0: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz. Hello. Najnowsze hity w Note Radio. Najnowsze hity w Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Nowość na antenie No Trade Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: To fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio.
8: Ze słonecznego Slau.
9: Wiem się dobrze i do następnego.
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić. Jeszcze.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Rock and roll w Note Radio.
2: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalheads w Note Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Po reklamie.
4: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
5: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
6: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
7: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
5: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
7: No dobra, może być tak.
8: Z radiem NOT przede wszystkim.
9: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
6: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
10: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
11: Zapraszamy was wszystkich.
5: Kochani, zapraszamy.
12: To jest 100%.
5: Jesteśmy z wami, dla was.
13: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
6: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
14: Musi mieć ostatnie słowo.
7: Nie, Karol, daję ci głos.

Najlepsze przeboje ostatnich lat w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: No, radio.

0: Wieczorów na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11:00. Zaprasza Darek Faryna.
1: Cały czas się bawimy.
2: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
3: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
4: Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Złote gazowane.
2: Nikomu nie odmówimy.
3: Bawimy się.
4: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
5: Każdego coś się znajdzie.
3: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Note Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
2: I zawsze z wami. Dziękuję.
5: Ajo, jajo.
0: Note Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Reklama.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.

Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa! Note Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko.
1: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Chip.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Chip. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja?

0: Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
1: Note Radio.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Note Radio.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
1: Nowość na antenie No Trade Radio. No Trade.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: Fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio.
4: Ze słonecznego Slau.
8: Wiem się dobrze i do następnego.
9: Node Radio.
10: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio. Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.

nagrania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Noc Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć!
3: Słuchacie Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z Radiem Not przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
2: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
2: Nie, Karol, daję ci głos.

0: można w końcu usiąść z Leszka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, zróbcie zupki. Zróbcie zupki, dzwonić do radia domowej Piaseneckiej, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.
4: Bardzo.

0: Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa, open note radio.
0: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.
2: Słuchajcie, note radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
4: Poranek w Note Radio.
5: W Note

0: Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: Hello.
2: Noc Radio. Słuchajcie nas w aplikacjach na urządzenia mobilne Amazon Alexa. Noc Radio.

0: Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078 49

0: znajdzie.
1: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nude Radio. Tam wszystko jest opisane całe, prawda?
2: Zawsze z wami. Dziękuję.
0: Jajo, jajo.
3: Nude Radio.
4: Zróbmy ognisko z widokiem na halę. Zróbmy ognisko z widokiem na granie. Na owce z dzwonkami uczepionymi, na pąki śpiące pachnące co siły. Zróbmy ognisko z widokiem na halę. Zróbmy ognisko z widokiem na granie. Na tyż była trawy gdzieś między innymi, z górami, rzekami, nami samymi.

0: witajcie. Nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Node Radio.
1: Node Radio. Budzimy tak jak chcesz.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery. No

Nowość na antenie No Trade Radio. No Trade Radio. No Trade Radio.

Znot Radio. Słuchajcie.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Pogoda w Note Radio.
1: Wtorek pochmurny, wtorek niestety zimny w porównaniu do ostatnich dni. Dziś maksymalnie do 16 kresek. O poranku zaledwie 9 gości na termometrach. Jutro niestety nie mam dobrych wiadomości, bo będzie zimniej maksymalnie, nawet do 13. Tylko 13 stopni, jeżeli chodzi o tą kulminacyjną część dnia. O poranku zaledwie 5 do 6 stopni w stolicy Wysp Brytyjskich. Podkreślając stolicę, mówię o najcieplejszym miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie miasta, duże miasta, wyspy, duże miasta, w tym, no, podobnie może będzie jeszcze w Birmingham, ale na pewno zimniej na północy, w Aberdeen, w kluczowym momencie dnia zaledwie 8 stopni, o poranku 4 pokazuje.

0: późny wieczór i poranek jutrzejszy. Jeżeli chodzi o powrót słońca, to tu według zapowiedzi synoptyków dopiero w sobotę. Piątek i sobotę możemy zobaczyć te pierwsze promienie. Wtedy też temperatury podskoczą do góry, a w niektórych momentach nie będą pokazywać nawet 20-stopniowe wartości.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak, jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak, jak chcesz. Hello.
0: Dzień dobry bardzo. Dzień dobry po długim weekendzie. Witam serdecznie we wtorek, czyli piątym dniu maja, który jest de facto 125. dniem tego roku, do którego końca pozostało 240 dni. Trochę szybciej, bo za 47 będziemy witać lato. 47 dni do pierwszego dnia, astronomicznego dnia lata, więc warto się szykować, warto już robić nową formę. Można również i normę. Anioła, Irena, Maksymy, Stanisław i Zenobiusz to dzisiejsi solenizanci, którym składam najserdeczniejsze życzenia. Jeżeli znacie te osoby, to nie zapomnijcie im złożyć życzeń. Witam we wtorek, wtorkowy poniedziałek. No poniedziałek albo wtorek. No wczoraj był poniedziałek, ale dzisiaj traktujemy to jako pierwszy dzień po długim weekendzie dla podpowiedzi. Już za 20 dni kolejna szansa na dłuższy weekend, dokładnie 25 maja. Piętujemy wiosenny bank holiday, więc warto sobie już teraz zaplanować dni, czy też czas na to, żeby spędzić ten czas ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. 25 maja. Zapiszcie w kalendarzu. My dziś wracamy do rzeczywistości. Już dziś wracamy do tematów związanych z tym, co dzieje się wokół nas. Ja jestem Darek Faryna i zapraszam Was na wspólne spędzenie czasu. Można również przy okazji rozwiązywania matematycznych zadań. Drugi dzień matur. To dziś w Polsce walczą. Walczą ze stresem, walczą z zadaniami. Matura 2026. Pozdrowienia dla wszystkich młodych maturzystów. No i tak, jak to mówi klasyk, bez stresu. Jak najmniej stresu, ale dziś według statystyk to rozumienie braku stresów odbierane jest zupełnie inaczej. Jak było to miejsce za czasów, kiedy to my zdawaliśmy maturę. A wy pamiętacie swój stres maturalny? Zapraszam serdecznie do komentarzy na Facebooku, zapraszam do telefonów 07851427000. Zaczynamy. Poranek.

Według aktualnych statystyk 2026 rok to egzaminy maturalne prawie 320 tysięcy uczniów, czyli według samej Ministerstwa Edukacji 64 tysiące więcej niż w roku poprzednim. Duży rocznik, tak duży rocznik oznacza wyzwanie organizacyjne, czytamy w oficjalnych komunikatach, zarówno dla instytucji egzaminacyjnych, jak i dla szkół oraz uczelni. Sprawdzane są przygotowania. Jak odbierają te przygotowania sami maturzyści, to przekonamy się już dziś po południu. Dziś matematyka, czyli matka wszystkich nauk. Jestem ciekaw, czy wy byście rozwiązali takie podstawowe zadanie 2 razy 2 plus 2? No, radio.

0: Wiadomości drogowe na antenie na Outradio. Rozpoczynamy od ogromnych problemów kierowców w okolicy Wanstead i Waltham Stone. Tam wypadek zablokował 406. Zjazd z M1 i M11 jest również utrudniony do 22 minut z północy do 30 z zachodu. Tyle trzeba odczekać na 406 w okolicach Redbridge, aby przedostać się dalej w okolice Barking. Niedaleko Dagenham wypadek zablokował A13, więc dojazd aktualnie do łącznika 406 wydłużony jest o 42 dodatkowe minuty. Problemy na A406 w okolice Edmonton i Tottenhamu. Bardzo trudne warunki o poranku. Ten korek rozciąga się na długości prawie 6 mil. To oznacza opóźnienia nawet do godziny czasu. To wskazania drogowców. Zjazd A10 i A406 również mocno utrudniony. Warto mijać o poranku tą dzielnicę Edmonton, dzielnicę Tottenhamu i dalej New Southgate. Problemy na A406 w okolicy Nisden. Tu z kolei ciężarówka zablokowała jeden z pasów. Zjazd z M1 utrudniony w kierunku A406, dalej w okolicach ronda Hunger Lane. Opóźnienia 12-minutowe, więcej, bo nawet do 32 trzeba odczekać, próbując przedostać się A40 z okolic Northolt. Wypadek i szczyt komunikacyjny to główne powody opóźnień, jakie występują w tym momencie w okolicach Perryvale i dalej w okolicach Northampton, jeżeli chodzi o M4, czyli kolejną trasę, zachodnią trasę. To tutaj również informacje od drogowców o opóźnieniach, które w tym momencie występują w okolicach Brentford. Tam nawet do 22 minut. Od strony Q poczekamy do 17 z uwagi na mnóstwo aut i remont drogowy niedaleko Cheesy Groundabout. W metrze o poranku problemy na dwóch liniach. Linia Central między Epping i Loughton i Northern Line na całej długości, ale w szczególności najbardziej na opóźnienia narażany jest odcinek między Camden Town i Kennington.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 0020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
3: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Not Radio. Dobre dźwięki, dobra fala.
0: Z czym kojarzy wam się maj? To dzisiejsze pytanie na mediach społecznościowych, na maturzystów 320 tysięcy. No chyba wiadomo, z czym kojarzy się majowy dzień, tydzień, miesiąc, bo przecież majówka to również przygotowania do matur, ale za nami ta majówka relaksu i odpoczynku i widzę po komentarzach, że niektórzy już tęsknią za kolejnym długim weekendem. Majówka, która właśnie się skończyła, za tym tęskni Magdalena. Magda, którą serdecznie pozdrawiam. Maj kojarzy mi się z sezonem koszenia trawy, to z kolei podpowiedź od Macieja. No tak, w maju łatwo i nawet przyjemnie usłyszeć. O ile sąsiad nie nadużywa waszej cierpliwości. 25 minut do godziny 9. Przed nami Julia Wieniawa. W tej godzinie jeszcze BDOES, Tom Grennan czy Edyta Górniak.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Nowe badania wskazują, że jeżeli w Londynie nic się nie zmieni, to do 2030 roku będzie to miasto osób w wieku powyżej 40 roku życia, ludzi w podeszłym wieku. Tak według analizy wynika w ramach przeprowadzonego badania. 2 na 5 młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat planuje przeprowadzkę w ciągu najbliższych 5 lat. 1/3 respondentów spodziewa się opuścić Londyn już w ciągu najbliższych 2 lat, co odpowiada około ponad 500 000 osób mieszkających aktualnie w Londynie. Główne powody to wysokie koszty życia, jak informują badacze. Problem z bezpieczeństwem oraz trudność w rozwoju kariery jest głównym elementem związanym z tym, że ludzie uciekają z Londynu. Młodzi ludzie uciekają z Londynu. Aż 81% badanych uważa, że Londyn jest droższy niż się spodziewali, a 61% twierdzi, że sytuacja finansowa pogorszyła się po pandemii COVID-19. Wielu młodych deklaruje, że życie w mieście stało się kwestią przetrwania, a nie możliwości.
1: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio! Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.
0: A wy jak planujecie swoje kolejne lata? Jeżeli mieszkacie tu w Londynie, może przyjeżdżacie do Londynu? Dajcie znać w komentarzu pod postem na Facebooku. Zapraszam.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: Node Radio.

Jak dobrze założyła Kasia, maj to również miesiąc, w którym trzeba wydać trochę pieniędzy. Mowa o majówce, ja sprawdziłem, jakie koszta w tym roku średnio pochłoną domowe budżety wszystkich tych, których dzieci szykują się do pierwszej komunii. Z badań pierwsza komunia 2026, przeprowadzonych przez Instytut Krajowego Rejestru Długów w marcu 2026 roku, wynika, że 40% rodziców planuje na komunię wydać od 5 do 10 tysięcy, a 8% zakłada wydatki przekraczające 10 tysięcy złotych. Niemal co drugi rodzic musi odłożyć minimum 5 tysięcy złotych i to zanim jeszcze kupi dziecku komunijną wyprawkę, poza oczywistymi wydatkami, jak jeszcze lista pozycji, których próżno szukać w jakimkolwiek cenniku. Pojawiają się również kwoty prezentów. Jak i ile średnio trzeba rzucić do koperty według uśrednionych badań i wartości 700 zł. Dziś to jest taka podstawowa forma prezentu wręczanego dziecku. Jestem ciekaw, czy wy szykujecie się już do jakiejś komunii świętej? Ile byście wrzucili do koperty dla dzieciaka? 0785 142 7000.

0: Pogoda w Note Radio.
1: Szanse na przejaśnienie o poranku mają mieszkańcy Birmingham, bo tam chmur jak na lekarstwo, taki klimat majówkowy jak najbardziej przydałby się tu w Londynie. W Londynie większe zachmurzenie w niektórych momentach dnia może przelotnie popadać, w szczególności na północno-zachodnim krańcu stolicy Wysp Brytyjskich. Dziś w Londynie o poranku 11 stopni maksymalnie. Według zapowiedzi do 16 w Birmingham, 10 pokazują termometry. Najgorsza sytuacja pogodowa w okolicach Liverpoolu i na północy. Tam możliwe opady i opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Tak przynajmniej wynika z raportu Met Office. W niektórych częściach Szkocji temperatura poniżej zera. Takie wskazania aktualne pokazywane są w raportach, najnowszych, aktualnych raportach pogodowych w okolicach Aberdeen. Mocniejszy i silniejszy wiatr, który przekracza momentami nawet 45 km na godzinę. Tu w Londynie w dalszym ciągu jeszcze względnie dobrze, maksymalnie w porywach do 25, ale z ostrzeżenia meteorologów na najbliższe godziny to ostrzeżenia również przed silniejszym wiatrem, który będzie napływał z północnego wschodu właśnie do stolicy. Ten wiatr przynosi ze sobą takie poczucie arktycznego, zimnego powietrza, które obniża nam tą temperaturę w kolejnych dniach. Jutro maksymalnie do 13-17, a później 19. To wskazania na koniec tego tygodnia. W weekend temperatury nawet 20-stopniowe.
0: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.

0: twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: 4 minuty po godzinie 9. Witam we wtorek. Pierwszy dzień pracy tego tygodnia. Wczorajszy dzień wolnym, to dziś taka rozkrętka. Mi jakby bliżej do weekendu, nie wiem jak wy, ale mnie to bardzo cieszy. Piąty dzień maja, 125 dzień roku. Dziś z życzeniami do Anioła, Ireny, do Maksyma. Możemy wybrać się również do Stanisława i Zenobiusza. Wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia. Dziś również można złożyć życzenia m.in. Adele, czyli piosenkarce brytyjskiej, która urodziła się 5 maja 1988 roku.
0: Słuchacie Note Radio.

0: tegorocznej Champions League. Na stadionie w Londynie Arsenal podejmował będzie Atletico Madryt i będzie to drugi mecz po zremisowanym na wyjeździe meczu Arsenalu z Atletico Madryt. W tym sezonie mija dokładnie 20 lat, odkąd Arsenal po raz pierwszy dotarł do Ligi Mistrzów. A biorąc pod uwagę świetną formę w obecności obecnej edycji, dwie dekady rozczarowań mogą dobiec końca. To wszystko okaże się w okolicach godziny 21.30, czyli po 90 minutach, no chyba, że będzie dogrywka. Start, pierwszy gwizdek, już o 20 czasu londyńskiego. Jestem ciekaw, kto według was wygra dzisiejszy awans do finału.
1: Słuchajcie, no.

0: Cześć, tu Zosia.
1: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
2: Z tej strony Kasia Marona.
3: Cześć, tu Kolorofonia.
4: Z tej strony Lisa, witam Was serdecznie.
5: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
6: Cześć, tu Ksana.
3: Słuchasz Noc Radio.
0: Słuchacie Noc Radio.

0: tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
1: Note Radio.

0: 21,5 minuty po godzinie 9. Wysłuchajcie poranka w Noise Radio, którym zasięgnęło też i opinii polskiej pracy. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, dzisiejsza noc to noc maksimum roju meteorytów, eta akwarydów, czyli potocznie resztek z komety Haleja. Przy idealnie ciemnym niebie będzie można zaobserwować nawet 50 do 50 przelotów na godzinę. To jeden z tych rojów, które najlepiej obserwować w drugiej części nocy, nad ranem, według specjalistów. Eta akwarydy związane są z kometą Haleja, a ich aktywności trwają od 19 kwietnia do 28 maja. W tym roku kulminacja przypada właśnie na noc z 5 na 6 maja. Podawane 50 meteorytów na godzinę to wartość teoretyczna, możliwa przy bardzo dobrych warunkach i bez sztucznego oświetlenia w miejscu obserwacji. Czy będzie to zauważalne w Londynie? Według brytyjskich mediów również szansa jest, ale według specjalistów z Londynu dzisiejsze niebo zasłoni nam chmury zasłonią nam całkowicie niebo i dojrzenie, wyliczenie czy też sprawdzenie, nawet krótka fotka będzie bardzo narażona na bardzo słabe możliwości, jeżeli chodzi o to, co zobaczymy powyżej grubej warstwy chmur.
1: Słuchacie Noise Radio.
0: My zalecamy jednak skupić się na muzyce, bo tak jak zawsze, o poranku. Dba o to, żeby wam było lepiej, mimo takiej jesiennej pogody.

0: Ogromne opóźnienia na drogach w okolicy Edmonton i Tottenhamu, A406 na północy w tym momencie mocno zakorkowana, więc jeżeli planujecie podróż w rejonach północy, w rejonach Edmonton, w rejonach New Southgate, to ja proponuję, aby wybrać się na około M25. To chyba trasa wydłużona, jeżeli chodzi o dystans, ale na pewno skrócona, jeżeli chodzi o czas. W tym momencie według szacunków drogowców na 406 trzeba odczekać nawet do 55 minut, a wszystko jest wynikiem wypadku, który wydarzył się w tym momencie w okolicach zjazdu A406 i A10. Ogromne korki na całej długości North Circle Road w okolicach już od na wysokości Walthamstow w kierunku New Southgate. Jeżeli chodzi o podróż A10, to tutaj też mam złe wiadomości dla wszystkich z okolic Pondersend i Enfield. A10 mocno zakorkowana do zjazdu z A406. Najpoważniejsze utrudnienia dziś na północy. Trochę mniej utrudnień, ale jednak, bo do 15 minut trzeba odczekać w okolicy Perival i Ronda Hunger Lane. Trzeba doliczyć jeszcze 7 w okolicach White City, jeżeli próbujecie dostać się w kierunku Londynu, ścisłego centrum Londynu. Na południu utrudnienia na M25 w okolicach Cobham. Delikatnie korkuje się M25, również na wysokości lotniska Heathrow. Zjazd z M4 utrudniony, uważajcie, bo w tym momencie na M4 korki w okolicach zjazdu z M25 szacowane są na 15 dodatkowych minut. W metrze poprawiła się sytuacja, chociaż w dalszym ciągu operator TFL informuje o opóźnieniach pomiędzy Epping i Loughton na linii Central.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Słuchacie Loud Radio.

0: YouTube, Sheeran i Thanos Topolia, jedni z artystów, którzy czekają na wasze głosy w liście przebojów, a za nami 216 podsumowanie, już w sobotę 217. Warto zajrzeć na naszą stronę, tam również niespodzianki w postaci nowości, które pojawiły się w ostatnim zestawieniu www.note.radio.
1: Lista przebojów na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note 20 w sobotę po 11. Zaprasza Darek Faryna.
0: Kwadrans pozostał do godziny 10. Po 10, tak, zgodnie z tradycją, bo pojawiło się pytanie, czy coś będzie grane. No ja mam nadzieję, że wasze utwory zagramy, ale żeby je zagrać, to potrzebuję wiedzieć, co to będzie. Więc już teraz zachęcam do komentarzy na naszym Facebooku o to, jak można majówkowo na przykład wesprzeć maturzystów. Czemu by nie? Dzisiaj matematyka.
1: Poranek w Note Radio.
0: No jak dobrze wiadomo, matematyka jest matką wszystkich nauk, również tych, które nie tylko polegają na liczeniu.
2: Słuchajcie, Note Radio.

Brytyjski The Times poinformował ostatnio o tym, że brytyjskie władze lokalne wprowadzają kolejne zakazy, w tym na przykład siadania na ziemi, czy uwaga, głaskania dzikich kuców. A wiadomo, że kotów, dzikich kuców, w szczególności w galopie, lepiej nie głaskać.

Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Note Radio.

0: Pogoda w No Trading.
1: Dziś przewaga chmur nad naszymi głowami, ale w ciągu dnia mogą pojawić się przejaśnienia. Będą to krótkotrwałe, ale przejaśnienia. Według zapowiedzi synoptyków dziś maksymalnie do 16 stopni, aktualnie 12 pokazują termometry w naszym studiu i w ciągu dnia będzie też szansa niestety na delikatny deszcz, który według najnowszych raportów zmierza do Londynu z północnego zachodu. Pada w okolicach Birmingham, rozpada się również w okolicach Cambridge i na zachodzie.

0: 15. W piątek i sobotę znów powrót cieplejszych dni, nawet do 19-20 kresek. Według zapowiedzi to temperatury na sobotę. Niestety najnowsze raporty i modele pogodowe informują, że w sobotę opada w stolicy Wysp Brytyjskich. Na całe szczęście to jest takie 50-procentowe szanse na deszcz, większe w niedzielę. Wtedy też będzie intensywnie padało. Za sprawą niżu, który występuje i daje się we znaki już teraz mieszkańcom na przykład zachodniej części Irlandii oraz południowych części wysp we Francji. W tym momencie bardzo trudne warunki, wręcz bardzo jesienno-zimowe warunki, bo temperatury aktualnie w okolicach wybrzeża francuskiego, czyli całkiem niedaleko, 2 godziny od wybrzeża brytyjskiego, to temperatury 6-5-stopniowe. Ten niż zatrzymał się nad Europą, niestety to jego powód jest taki, że nasza pogoda majówkowa odbiega od tej, którą moglibyśmy i chcielibyśmy doświadczać.
1: Żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Poranek w No Radio.
0: 6 minut po godzinie 10, wtorkowy poranek. Zaczynamy wasze granie na antenie na odrydzie utworów, które sobie wymarzyliście właśnie w ten piąty dzień piątego miesiąca. Jednym z utworów jest zapowiedź wydarzenia Poland Rock Festival i zapowiedzi ostatnich artystów, które pojawiły się jako te, które pomału uzupełniają line-up. Zamówienie od Karoliny Tokosin, czyli brytyjska grupa, która w 2000 roku zasłynęła między innymi utworem pod tytułem Catch, a już 31, bo wtedy też zagrają na dużej scenie w Czaplinku Broczynie, dadzą się poznać szerokiej publiczności właśnie w ramach 32. Poland Rock Festival. Od Karoliny już teraz Koszy na początek.

0785-142-7000 to numer brytyjski, numer polski, łączący z Londynem, to jak zawsze 22-26-62-141, można na Facebooku w komentarzu pod postem, tak jak Mariola, która już czeka na swój utwór, podobnie z Maciej. Spokojnie, te utwory się pojawią, bo teraz zaglądam do wiadomości na WhatsAppie. Te również się pojawiają pod naszym studiowym numerem telefonu. Można się z nami połączyć. Tam pojawił się Konrad, który proponuje nam dziś Mobiego. Lift Me Up. Wnuczę idzie przed wami.

0: można w końcu usiąść do dźwięczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki, dzwonić do radia, zamawiać piosenki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa Open Note Radio.
2: Każdy piątek po 19. Zaprasza Darek Faryna.
3: Ja już dziś zapraszam w szczególności, gdy będzie to piątkowa, specjalna domówka, ostatnia dekada, czyli wszystko to, co grało na rynku muzycznym od 2016 roku do czasów teraźniejszych. To akcent piątkowej domówki, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Zapraszając również na kolejny utwór od Macieja, będzie propozycja, która może pojawi się w piątkowej domówce, bo jest to utwór nowy, utwór z 2026 roku, utwór Zofialia i kupiła bilet.
2: Poranek w Note Radio.

0: W brytyjskich mediach oficjalnie poruszenie. Bywalcy londyńskich pubów przeczuwali, co prawda, te działania i ten moment. No i właśnie niedawno, ostatni weekend, pojawiły się już oficjalne informacje. Piwo, które z reguły kosztowało w granicach 5 do 7 funtów, dziś kosztuje już w Londynie ponad 10 funtów. Niektórzy posunęli się nawet dalej, informują brytyjskie media. Klienci baru na dachu Stanley w Mayfair za pinta, czyli za kufel piwa, muszą zapłacić już skromnie 11 funtów i jest to najtańsza opcja, więc kto szykuje bilet do Londynu, niech przygotuje też gruby portfel, aby napić się takiego zimnego, złotego, zagazowanego napoju, które w większości pubów było dotychczas serwowane i jeszcze w granicach normy.
1: Słuchacie Note Radio. Note Radio.
0: Ale mam też gorszą wiadomość. 250 ml soku pomarańczowego we wspomnianym pubie kosztuje oszałamiające 13 funtów. Więc co teraz wybrać?

0: Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: Wasza muzyka o poranku na antenie Note Radio. Kolejny utwór, tym razem od Justyny. I będzie to ciekawy remix w stylu afro. Hugel i La Collegiala.

Od Justyny, kolejala, jak kto woli, na antenie Note Radio, 25 minut po godzinie 10, więc to jest czas na to, by zajrzeć do Włoch. A Włochy, według najnowszych doniesień, znoszą na sezon wakacyjny zasady systemu wjazdu i wyjazdu dla Brytyjczyków. Według najnowszych zapowiedzi do września, czyli do miesiąca posezonowego, Brytyjczycy nie będą musieli przechodzić, cytuję, chaotycznych procedur, które doprowadziły do ogromnych kolejek i opóźnień. Według najnowszych szacunków wszystko wynika z problemów i opóźnień, jakie mogą wydarzyć się w trakcie sezonu wakacyjnego. La Crime de Fingo, po włosku, od Marioli.

0: Cześć, ze strony Pytek i zapraszam Was w każdy czwartek na najlepszą house'ową próbę dźwięku Dunaut Radio o 8 p.m.
1: Los to kolejny utwór, tym razem od Roberta. 28,5 minuty po 10. Przypominam, do 11 wasze przeboje. Po 11 Tomek Lubert ze swoją autorską audycją Z miłości do muzyki, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Was również do telefonu 07851 427000. Kto dzwoni, nie czek.

0: awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
1: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Note Radio.

0: 24 minuty, pozostało do godziny 11. Będzie dobrze. Benedek na antenie do Old Radio, a już za chwilę Włodek ze swoim pomysłem na kolejne minuty z muzyką najlepszą dla najlepszych na świecie słuchaczy. Fatboy Slim, dawno niesłyszany na naszej antenie.
1: Poranek w Old Radio. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk.

0: 18,5 minuty, pozostało do 11. Thanks, oh brother. Albo The Rockefeller Shank, czyli Fatboy Slim na antenie na Old Radio. Odwłodka, pięknie dziękuję za ten utwór. Przypomnienie dobrych kawałków, a już za chwilę nawiązanie do nowości ze sprawą Karoliny, która podpowiada nam o tym, że wszystko jest okej. Okay. Przynajmniej tak wynika z tytułu utworu. Forest Frank za chwilę na antenie Old Radio.
1: Poranek w Old Radio.

0: okej, można śmiało powiedzieć, no, przynajmniej ja miałem okej na majówkę. A nie wiem jak ty, Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Darku, to opowiadaj.
0: No ja miałem bardzo okej, wiesz? Mimo że spędziłem swoje minuty, czy też więcej godziny na lotnisku, to jednak miałem fajnie.
1: Gdzie byłeś?
0: A, byłem. Urodziny.
1: Tu byłem, tam byłem.
0: Tam byłem, tam byłem, tak po prostu. A ty gdzie byłeś? Bo widziałem, że obrazki wysokości, trzeba było podnieść ciśnienie?
1: Powiem ci, że okłamali znowu szamani, ale to dobrze, że okłamali. Miało być brzydko, a było bardzo ładnie. Troszeczkę w nocy popadało, ale na zajutrz było znowu już ładnie, także...
0: Także można było spędzić wesoło i przyjemnie majówkę.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Polecam, bardzo piękne miejsce w Krasnodonia.
0: No, trzeba było się nachodzić, widziałem.
1: No tak, no akurat myśmy tam akurat nie weszli na górę, no po prostu troszeczkęśmy nie przemyśleli wszystkiego.
0: Ale że co, nie wziąłeś wygodnych butów?
1: No nie, no. Akurat
0: czyli ty się wybrałeś tak jak mieszkanka Warszawy do Zakopanego w środku zimy?
1: Nie, myśmy byli mianowicie w Tyskami, tam się okazało, że niestety wejście na górę to musi być zablokowane wcześniej parking, bo tam można sobie dojeżdżać autobusem, myśmy akurat mieli pieski, więc trzeba było wejść samochodem, pojechaliśmy samochodem.
0: Poczekaj. Pojechałeś wejść na górę, a tam trzeba wjechać? Ja dobrze rozumiem? No, żeby wejść na górę, trzeba na nią wjechać?
1: No, wjechać na parking. Wjechać do parkingu, gdzie skąd się wyrusza na górkę, tak?
0: Okej. Okay. A ile dzieli ten szczytów od parkingu?
1: 1850 metrów wysokości.
0: Kilometr ponad.
1: Taki ponad kilometr. No, ale to wiesz, tam jest bodajże chyba 7 wejść i poziomu trudności, tak? Myśmy akurat potem w końcu musieli wybrać tak, żeby nam działało i pod syna, który ma tam 12 lat, a nigdzie nie chodził, i pod pieski, które wiesz, są jeszcze też tam...
0: Ale koniec końców majówka się udała.
1: Koniec końców, tak, oczywiście, jak najbardziej.
0: No i to jest najważniejsze. Teraz trening przed kolejnym wypadem.
1: Tak, teraz to chyba właśnie tutaj już niedaleko Peak District. Też jest bardzo piękne. Także na koniec myślałem to
0: patrzeć. No, to może zdradź teraz, jak przygotować się? Takie must have, jeżeli chodzi o podróż w tamte rejony? Bo może ktoś się wybiera, wiesz, pod koniec maja, bo mamy przecież kolejny długi weekend, 25 dzień maja, przypominam, dzień wolny od pracy na wyspach.
1: Jak to mówił ten znany, ten co już nie żyje, ja to dopiero zaczynam. robić.
0: No, ale teraz jakbyś miał się wybrać, powiedzmy, w przeciągu tygodnia, to co byś ze sobą zabrał?
1: No to podstawowe rzeczy, no jak, no wiesz, kucheneczka, śpiworek, namiocik, gazboch, jakoś koła grilla ładnego, fajnego, do ogniska, pełny zestaw, wiadomo,
0: tego takeawaya,
1: obowiązkowy jednego, jedzenia drugiego.
0: No ale poczekaj, bo mi chodzi tylko, by wejść na tą górę i wiesz, to kilometr
1: wyjść, ponad. Wejść na tę górę, no to oczywiście co?
0: Z namiotem, jak ja bym miał tam iść i powiem ci szczerze, z całą wałową, samo myśl by mi się odechciało.
1: No to nie wiem, czy wiesz, tam byśmy śmijali bardzo dużo młodzieży przede wszystkim, którzy właśnie szli wieczorem już na górę właśnie rozbijać tam sobie namiot, tak?
0: Biwakować na szczycie?
1: Tak.
0: Szczytować nocą na szczycie.
1: Czytować na tym naszym, dokładnie tak tam jest.
0: Także myśmy nie czułeś się zazdrosny?
1: Powiem ci, że tak. Chciałbym właśnie tam tak sobie zostać właśnie na noc i obudzić się, wiesz, na samej górze z samego rana. No to mówię, wszystko jeszcze przed nami, tak?
0: Wszystko przed nami. Czytować na szczycie można. Jakbyście mieli pytanie, jak to zrobić, to Krzysztof wam odpowie.
1: Także...
0: A ja zapytam cię teraz i mam nadzieję, że mi szybko odpowiesz, co przygotować, co zagramy przez kolejne minuty, bo to już tylko 9 minut pozostało do końca. Jeszcze jest jeden utwór, między innymi od Janusza.
1: Zagraj Lady Punk. Dzisiaj mówiłeś do Maksymiliana dzisiaj, nie?
0: Dzisiaj?
1: Maksymiliana mówiłeś.
0: Wiesz co, ja się cofnę tutaj. Kto dzisiaj? No Maksyma.
1: Nie, no to u Maksyma.
0: U Maksyma.
1: No tańcz, głupia tańcz, tytuł, tak?
0: A tańcz, głupio, tańcz. U Maksyma w Gdyni.
1: Tak jest.
0: To ja ci powiem jeszcze. Według ostatnich informacji ponad 720 tysięcy Trójmiasto zarobiło na ostatniej majówce za samo parkowanie. Można?
1: Widzisz, gdzie się biznesy robi?
0: Pozdrowienia dla wszystkich, którzy majówkowali w Trójmieście. Dzięki piękne za telefon, miłego dzionka i do usłyszenia.
1: Miłego dzionka, trzymajcie się, hej, hej.

0: Wtorkowy poranek pomału dobiega końca. Jakie dziwne uczucie, bo przecież to już wtorek, nie poniedziałek, więc do weekendu jakby mniej, słońce wychodzi. To jest jeszcze lepszym akcentem, mimo zapowiedzi pochmurnego nieba. To mamy szansę na promienie i witaminę D, czego życzę wam całego serca. Na zakończenie naszego, waszego grania na antenie Naut Radio, zamówienie od Cypress Killa po 11:00, Tomek Lubert. Do usłyszenia!
1: Poranek w Naut Radio.

0: Para la salud.
1: Para la salud. Primero yo.
2: Tequila style.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
0: Po reklamie.
3: Z tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
4: Dzień dobry wszystkim. Jak co tydzień w Note Radio audycja Lubert z miłości do muzyki. Dzisiaj oczywiście, tak jak zresztą zwykle, dużo nowości, ale przede wszystkim muzyka, która posiada duszę i melodię. No to zaczynamy.

W naszej audycji oczywiście stawiamy na różnorodność, dlatego pojawiła się Shakira, potem Janka z utworem Wbrew całemu światu. Janka przygotowuje nowy utwór, więc bądźcie też czujni. No i oczywiście Depeche Mode, In Your Room. Ten utwór naprawdę ma duszę i to wieloskładową.

Ta niesamowita piosenka, którą udało nam się zrobić z Amelią Kita, Popatrz, naprawdę zawsze mnie bardzo, ale to bardzo wzrusza i to jeden z lepszych utworów, które udało nam się wspólnie z Amelcią stworzyć. Zapraszam na Amelci YouTube, tam naprawdę są niesamowite utwory, bo Amelcia to jest bardzo utalentowana wokalistka, idzie swoją drogą i bardzo dobrze, i bardzo słusznie. A wcześniej moje utwory I Don't Care, My World. A teraz kolejni wspaniali artyści, których mega, mega cenię. Zapraszam serdecznie, nadstawiajmy ucha.

No, jak tam się kolorowo i różowo zrobiło? Kinga Talarek w Fireplace, Doja Cat i Becky and Ben Bunny w bardzo takich utworach letnich, bo niby nam już słoneczko miało świecić, a cały czas nie świeci. Czasami na wyspach coś zaświeci, czasami w Polandzie coś zaświeci i na odwrót, ale nigdy nie jest ten konstans. No dobrze, my wyczekując cały czas tej prawdziwej wiosny, posłuchamy również coś bardzo wyjątkowego. I don't

No właśnie, a za nami już bardzo znani na naszej antenie artyści, Wonersy, Kordian, Nicole, więc działo się, działo tutaj my naprawdę dużo. Mam nadzieję, że nóżka podskakuje, lewa, prawa. Słuchacie oczywiście audycji w Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11, powtórka w każdy czwartek o godzinie 18, oczywiście UK Time.

0: No i tak to nam się pięknie Floydowo kończy. Niech już sobie muzyczka gra z tyłu, ja będę się z Państwem powoli żegnał. A Floydów zagraliśmy w związku z tym, że jesteśmy po pierwszym koncercie z Jackiem Kowalcem, z Michałem Wodzem. Robimy taki spektakl po naszej stronie Księżyca. Na Wyspach też będziemy. Jest to niesamowita opowieść o całej historii Pink Floyd, a co najważniejsze w tym wszystkim, będą tłumaczone teksty na język polski. Proszę dokładnie popatrzeć tu i tam. Wystarczy wpisać floydowski spektakl muzyczny, od razu tam się pojawią historie i jeśli Państwo gdziekolwiek będą, gdzie my gramy koncert, to serdecznie zapraszamy. To była oczywiście audycja Lubert z miłości do muzyki. Tomek Lubert wszystkim mówi pa, pa. Aha, i jeszcze pozdrawiam wszystkie księgowe.
1: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: No,

0: Kasia Marona.
1: Cześć, tu Kolorofonia.
2: Jestem Monika, witam was serdecznie.
3: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski z zespołu Piąta Rano.
4: Słuchacie Nod Radio.
1: Słuchasz Nod Radio. Nod Radio.

0: Cloud Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: Słuchajcie, Cloud Radio.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: Słuchacie Node Radio.
2: Mówili mi, że rozejdzie się po kościach.

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-70-79. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Dlaczego słuchasz Node Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May Hagen.
5: Uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Node every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim. Pierwsze słowo, to były klimaty muzyczne.
5: I ten jego.
7: Tę wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Node Radio, baby! Yeah!

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
2: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.

Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.

0: Sal.
1: Z tej strony pan Savian.
2: Siemandero, z tej strony Kaktus.
3: Cześć, to duet Calvin & Remy.
4: Z tej strony Sztos.
5: Z tej strony Paweł Nowator.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Note Radio.

Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Ja się staram. No Radio.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Polega.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
1: Note Radio. Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn. Hej, hej, hej.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
2: Nie pamiętam.
3: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
2: Fajnie.
4: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
5: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
1: Note Radio.
6: Ze słonecznego Slau.
7: Wiem, że dobrze i do następnego.
2: Note Radio.
6: Tylko z tobą u twojego boku.
4: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
0: Po reklamie.
4: Note Radio.

0: Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: Note Radio.
2: Dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.
1: Na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Na tapczanie siedzi leń.

0: Wieczorów na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11. Zaprasza Darek Faryna.
1: Słuchajcie, Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na dzisiejsze piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z Radiem Not przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
2: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
0: Musi mieć ostatnie słowo.
2: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
1: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Można w końcu usiąść z dyneczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Słusznie wszystkie dzwonić do radia, zamawiać pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł sklepu i nie musiał dowodów pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa Open Note Radio.
0: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówiłem.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Nut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Nut Radio.

0: Note Radio. Słuchajcie nas w aplikacjach na urządzenia mobilne Amazon Alexa. Note Radio.
1: Note Radio.

0: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Słuchacie Loud Radio.

0: Rock and roll is out radio.
1: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski, zapraszam Was każdy wtorek o godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalheads w Node Radio.
2: Cześć, tu Artur Pochwała.
3: Siema, z tej strony Żurek.
4: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
5: Cześć, z tej strony Kazon.
6: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
2: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Chip. Drukujemy wszystko.
2: Oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
0: Po reklamie.
4: Nowość na antenie No Trade Radio.
5: No Trade.

0: popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Reklama.
2: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 8888 020. Z nami dotrzesz na czas.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Po reklamie

0: strony Tassem Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuszkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.
8: Note Radio.
4: Note Radio.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Kasia Marona.
1: Cześć, tu Kolorofonia.
2: Jest Romelika, witam was serdecznie.
3: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski z zespołu Piąta Rano.
4: Słuchacie Note Radio.
1: Słuchasz Note Radio.

0: Kuba Szkundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Note Radio.

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pat Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pat Recovery.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Słuchacie Nowt Radio.

popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Reklama.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 8888 020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
4: Dlaczego słuchasz Naud Radio?
5: Bo jest lepszy niż inny.
6: Podarek gra nasze rytmy.
7: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
8: Bo kocham Dariusza i May
9: Agę. Uwielbiam Naud Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
10: Ja słucham radia Naud every day.
7: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim, pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
11: I ten jego.
12: I tę wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Naud Radio, baby! Yeah!

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze,

0: reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Note Radio. Dobre dźwięki, dobra fala.

0: Cześć, tu Marshall.
1: Z tej strony pan Savian.
2: Siemandero, z tej strony Kaktus.
3: Cześć, tu duet Calvin & Remy.
4: Z tej strony Sztos.
5: Z tej strony Paweł Nowator.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
1: Note Radio.

0: Cześć, moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-70-79. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: No Trash Radio.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: Największe polskie przeboje w Node Radio. W Node Radio. W Node Radio. W Node Radio. W Node Radio. W Node Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
2: Node Radio.
4: Ze słonecznego Slału.
7: Wiem się dobrze i do następnego.
3: Node Radio.
8: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
0: Po reklamie. Słuchacie Nord Radio.

Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz. Hello. Note Radio.

0: dla...
1: Reklama.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: Note Radio.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo tu nam można ciągnąć na ciszy piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z radiem no przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Też coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Nude Radio.
2: Nude Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
2: Nie, Kara, oddaję ci głos.

0: Reklama.
1: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Polecam.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Cały czas się bawimy.
3: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
4: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
5: Każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Złote gazowane.
3: Nikomu nie odmówimy.
4: Bawimy się.
5: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
6: Każdego coś się znajdzie.
4: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Note Radio. Tam wszystko jest opisane całe, prawda?
3: I zawsze z wami. Dziękuję.
6: Jajo, jajo.
7: Note Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Reklama.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski. Zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalheads w Node Radio.

Dobry wieczór, witam was serdecznie w audycji Metalhead w Node Radio po godzinie 19. Zapraszam was na 2 godziny dobrej muzyki. Oczywiście przypominam, że druga należy do was, z waszymi wklejkami, z waszymi propozycjami muzycznymi już teraz. Zapraszam na Facebooku pod postem Node Radio Metalhead. Dzisiaj 24 lutego obchodzimy imieniny Macieja, Piotra, Bogusza, Jana, Józefa, Juliana, Marka, Sergiusza i wam i wszystkim zodiakalnym rybom wszystkiego najlepszego. Miłość, nienawiść, śmierć to jeden z najbardziej znanych utworów zespołu CETI, jeden z ważniejszych formacji polskiego heavy metalu, założony w 1989 roku z inicjatywy wokalisty Grzegorza Kupczyka. Zespół od początku łączył klasyczny heavy metal z bardziej melodyjnymi, refleksyjnymi tekstami. Już teraz przed wami

Will No Break. To jeden z najnowszych utworów zespołu Disturb, założonego w 1994 roku. Znana jest charakterystycznego, agresywnego brzmienia połączonego z melodyjnymi refrenami oraz wyrazistego wokalu Davida Dry.

szwedzki Sabaton założony w 1999 roku. Jego singiel założony, wydany w 2019 roku, Bismarck, opowiadający historię niemieckiego pancernika.

Lounge Radio. Radio. Like some amerykański Mudvayne założony w 1996 roku w utworze Stick and Stones. Największą popularność zdobyli na początku lat 2000, będąc częścią nurtu nu metal. Wyróżniali się techniczną, często skomplikowaną grą.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Po reklamie.
3: Papa Roach przed nami z 93 roku. Największą popularność zdobyli jednak na początku lat 2000. Utwór Brain Dead pochodzący z wczesnego okresu działalności zespołu. Album Old Friends from Young Years z 97 roku. To utwór jeszcze sprzed ich światowej sławy. Bardziej surowy i punkowy.

Przed nami Harper, młoda brytyjska wokalistka metalowa, która zdobyła rozgłos jako nastolatka dzięki potężnemu growlowi i dojrzałej scenicznej charyzmie. Szerzej znana stała się po występie w programie American Got Talent, gdzie zaskoczyła jurorów ciężkim repertuarzem. W utworze Torn in My

Break Stuff, pochodzący z albumu Significant Other z 1999, jest jednym z najbardziej rozpoznawanych utworów zespołu Limp Bizkit, założonym w 90.

Brute Brain, przed wami fińsko-niemiecki zespół metalowy powstały z inicjatywy muzyków związanych wcześniej z europejską sceną heavy i groove metalu. W utworze Unaware to jeden z singli zespołu prezentujących ich charakterystyczne, ciężkie, emocjonalne brzmienie.

przed nami Enter Sicari. Brytyjski zespół założony w 2003 roku. Grupa znana jest z łączenia post-hardcore, elektroniki, rocka alternatywnego, elementów trance czy drum. Muzyka często zawiera społeczne i polityczne zaangażowane teksty. W utworze Anesthetis.

0: Gramy konkretnie. No Radio. Wpadasz z ekipą? Super! Przychodzisz solo.
1: Reklama. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie na Recovery.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
1: Po reklamie.
3: Przed nami Metallica, The Day That Never Comes. To pierwszy singiel z albumu Death Magnetic z 2008 roku. Utwór był ważnym momentem w historii zespołu, ponieważ symbolizował powrót Metallica do bardziej klasycznego thrash metalowego brzmienia.

0: można w końcu usiąść z dźwięczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Proszę Bybki dzwonić do radia, zamawiać piosenki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł z sklepu i nie musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: magiczne zdanie jest, że Alexa, open note radio.
1: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.
2: Hello. A przed nami I Prevail w utworze Hurricane. Amerykański zespół rockowo-metalcore'owy założony w 2013 roku. Zespół dobył popularność dzięki połączeniu ciężkich gitar, growlu i melodyjnych refrenów. Pochodzący z albumu Trauma z 2019 roku, który opowiada o osobistych zmaganiach członków zespołu, w tym o walce z depresją i presją otoczenia.

0: Note Radio.
1: A teraz przed wami Stos. Formacja z wczesnych lat 80. Zespół, choć mało znany komercyjnie, był bardzo ważnym na polskiej scenie heavy metalu lat 80. i 90. Występował między innymi na festiwalu Metalmania w 87 roku. Ognisty ptak. Tak się nazywa ten utwór, który pojawił się m.in. na albumie Jeźdźcy Nocy 2012 roku. Korzenie samego utworu sięgają jednak starszego repertuaru kapeli.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Magda i w imieniu Fundacji Zrozumieć Autyzm zapraszam serdecznie na Rainbow Day, czyli kolorowy event z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wydarzenie odbędzie się 29 marca w Hollis Hall N14 5QD od godziny 11 do godziny 15. W programie Moc Atrakcji dla małych i dużych. Muzyka, energia i pozytywne wibracje. Po więcej szczegółów odsyłam na naszego Facebooka Understand Autism oraz na naszą stronę internetową www.understandautism0204.org, gdzie można znaleźć link do bezpłatnych biletów. Spotkajmy się, by razem świętować różnorodność, otwartość i akceptację, bo każdy kolor ma znaczenie, a razem mamy supermoc.
0: Polecam Note Radio.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: To już teraz wasza godzina na scenie Metalhead. Zapraszam z waszymi wklejkami, z waszymi propozycjami muzycznymi. I z takiej okazji skorzystał Maciek. Z Pull the Wire, klątwa czarnej perły. Muzycy tworząc opowieść inspirowaną piracką legendą.

0: reklamie.
1: Witam Lidię na scenie Metalheads w utworze Smells Like Teen Spirit i Nirvana.

0: już na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11. Zaprasza Darek Faryna.
1: Kolejna gwiazda na scenie Metalheads, Paulina, która sobie zażyczyła Agnieszkę Chylińską w utworze Winna.

I Just Want You z albumu No More Tears z 91 roku. Jeden z najbardziej znanych i cenionych albumów w solowej karierze Ozziego Osbourna od Pauliny.

Fly High Again to propozycja absolutnej gwiazdy sceny Metalhead Kasi z zespołu Jealousy.

0: Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Dlaczego słuchasz Now Radio?
2: To jest lepsze niż inne.
3: Podarek gra w nasze rytmy.
4: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
5: Bo kocham Dariusza i May.
3: Uwielbiam Now Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Notes every day.
4: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim, pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
3: I ten jego.
7: I tę wspaniałą muzykę, jaką wydajecie, No Radio, baby! Yeah.

0: houseową próbę dźwięku Do Not Radio o 8 p.m.
1: Do całego Do Not Radio, z okazji waszego święta, czwartych urodzin, samych sukcesów, tak trzymajcie, jesteśmy z wami, grupa Single z Północnej Irlandii. Pozdrawiamy.
2: Dzieci w pracy, czas spowalnia.
3: Radio Note jest jak latarnia.
4: Czy to w Anglii, czy w Irlandii?
5: Czy to w Polski, w Niebylandii?
6: Czy powodem mknie muzyka?
7: Cieszą z buźki, bo ludzika.
8: Niech tam żyje Note Radio, Radio Note!
9: Bo jest dobre na każdy pląs.
10: Na radość.

0: Out Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: Kolejna wielka gwiazda z sceny Metalheads, Aga, która zaproponowała ten mix Broken Brain, Broken Britain. Zgłasza się z zapytaniem, kto pamięta i niezapomniany występ 3 lata temu podczas

0: specyfiką tego zespołu The Mavs jest to, że tam jest tylko dwóch muzyków. Kobieta, która śpiewa i gra na gitarze, i perkusista. Ale teraz przed nami Motorhead.
1: Note Radio.
0: W utworze Killed by Death.

0: Od Radio.
1: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Cześć, tu Dziuk.
3: Cześć, tu Karolina Lizer.
4: Hej, Przemek Brun.
5: Hej, tutaj Elites.
6: Hi everyone, it's Marta Armanke.
7: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie
8: Nude Radio.
9: Nude Radio.
10: Nude Radio.
11: Nude Radio.

0: Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję.
1: Z utworem Los, Cebula i Krokodyle Łzy zespołu Koma.
0: Dziękuję wam za dzisiejszy wieczór. I mam nadzieję, że znowu się słyszymy z dobrą muzyką, waszymi propozycjami. Przyszły wtorek po godzinie 19. Pamiętajcie, że cały czas dostępne są bilety na Dzień Kobiet. Node Radio zaprasza na imprezę z okazji właśnie tego wspaniałego dnia. Bones Green Balls and Tennis Club. N11 2DD. Rezerwacja www.bilety24.uk albo bilety www.note.radio. Śpieszcie się, bo miejsc coraz mniej, a impreza naprawdę będzie zacna. Kłaniam się nisko, trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-70-79. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.

0: strony Tascem Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Nika, witam Was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.
8: Note Radio.
4: Note Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko.
1: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
4: Siemaneczko, z tej strony Tassem Crew.
5: Cześć, tu Zosia.
6: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
7: Z tej strony Kasia Marona.
8: Cześć, tu Kolorofonia.
9: Z tej strony Nika, witam Was serdecznie.
10: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski, zespół Piąta Rano.
3: Słuchacie Node Radio.
0: Słuchasz Node

0: Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa!
1: Słuchacie Note Radio.

0: Dlaczego słuchasz Noud Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Noud Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Noud every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: I tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Noud Radio, baby! Yeah!

0: Reklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Najlepsze przeboje ostatnich lat. W Note Radio.
3: W Note Radio.
2: W Note Radio.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze, zamówienia najlepszych na świecie.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 0020. Z nami dotrzesz na czas.
0: No Trip Radio.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Chemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: Note Radio.

0: Z tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
1: Nowość na antenie Note Radio. Ask yourself.

Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio.
8: Ze słonecznego Slau.
9: Wiem się dobrze i do następnego.
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Najlepsze przeboje ostatnich lat w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.
1: Powiedz gdzie? Powiedz gdzie? Powiedz.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z radiem NOT przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
2: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
11: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: Cały czas się bawimy.
2: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
3: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
4: Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Złote gazowane.
2: Nikomu nie odmówimy.
3: Bawimy się.
4: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
5: Każdego coś się znajdzie.
3: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Node Radio. Tam wszystko jest opisane, całe akcje, prawda?
2: I zawsze z wami. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 88 020. Z nami dotrzesz na czas.

0: Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: Hello.
2: Cześć, tu Artur Pochwała.
3: Siema, z tej strony Żurek.
4: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
5: Cześć, z tej strony Kazon.
6: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Najlepsze przeboje ostatnich lat w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.
1: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie

5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Noc Radio. Dobre dźwięki, dobra fala.